Thixo nofefa sikhona izinto bendizenza khona isikomele kumele ndilenze uthandazo uzosebenza hey Thixo nofefa sikhona izinto bendizenza khona isikomele kumele ndilenze uthandazo uzosebenza abantu baselalinke bafuna ndisele iyeza uthandazo uzosebenza Mthandazo uzosebenza abantu baselalinke bafuna nigidinde friends uthandazo uzosebenza